Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

słowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.

0: FM.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
1: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
2: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
1: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiej

0: Weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
1: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
1: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że 3 razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
0: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Ale prezydent zawetował też nowelizację prawa energetycznego. W wydanym oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
2: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, przeczytacie na superexpress.pl. Nowe F-35 już w Łasku. 5 kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
3: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
0: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
4: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co niemiara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
5: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
6: Nasze polskie, szachownica.
7: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
0: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Informacje na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewano o bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek. Trafił w ręce policji w czwartek, a w piątek usłyszał zarzuty, relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
8: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
0: 3 pozostali podejrzewani o udział w pobiciu ukrywali się na Słowacji. W piątek zostali zatrzymani.
8: Rozpoczęliśmy tutaj współpracę z funkcjonariuszami słowackimi, której efektem jest zatrzymanie przez policję słowacką wszystkich 3 osób. Mówimy tutaj o 2 osobach dorosłych i jednym nieletnim.
0: Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony nie dotarł do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie 16-latka. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Przypomnijmy, do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta? Tego dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z wiceminister Lubnauer.
9: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
10: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
9: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
10: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
9: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
2: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
9: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbying, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogę i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
12: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
11: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Będzie teoria, ale też praktyka. Już w tę sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
13: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikacji i znalezieniu miejsca schronienia. Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
0: Podobne punkty będą działać w całym kraju. A w wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
14: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych, dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
0: Obecnie stan dzieci jest dobry. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
15: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
15: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
0: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. A chodzi o zmiany w procesie likwidacji, ale też obronę dyrektora Tomasza Dudy.
16: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga z Wujka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
0: mówił nam przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacoś. W odpowiedzi na protest Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, ale drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
17: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
0: Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnych. I jeszcze zaproszenie na ciąg dalszy roztańczonej imprezy na zamku w Ogrodzieńcu. W sobotę Disco Ogro zacznie się koncertem Menelaosa. Start o 17. Później czeka nas jeszcze występ m.in. Andre i Roxy Ok. A całą imprezę zakończy koncert Malube. Patronat medialny nad Disco Ogro ma Foxa.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Po co nam w ogóle ci europosłowie? Co oni tam robią w tej Brukseli? Poza tym, że dobrze zarabiają, mają całe tabuny asystentów, no i zwrot kosztów podróży w klasie biznes.
2: To jest świątynia europejskiej demokracji. Jakie ciuchy nosimy, co jemy, w jakim łóżku śpimy, z kim śpimy, jakie statki kosmiczne jako Europa wysyłamy w przestrzeń, o tym wszystkim decyduje się w tym właśnie miejscu.
3: Polska w ogóle będzie największym biorcą. 125 miliardów dostaniemy z niego, najwięcej z wszystkich państw. Jak ktoś pyta, co my mamy z tej Unii, to chociażby kasę, tak?
4: Bo czasami jest taka narracja, propaganda, że ta cała Unia Europejska to zawracanie głowy, zajmują się zakrętkami do butelek albo krzywizną banana.
5: To też, tego typu tymi zakrętkami, tak.
4: To też skończyło się kasowanie nas na dzikie pieniądze za korzystanie z komórki za granicą.
5: Dzięki europarlamentowi, tak?
6: Każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy, kto ma problem z burmistrzem, starostą, władzą, ministrem, sołtysem, może napisać bezpośrednio.
7: To inny klimat w ogóle jest w tym europarlamencie. Nie ma tak, jak się wszyscy okładają tam pałkami po głowach.
2: Ktokolwiek próbuje tu pajacować, to od razu ściągają go z mównicy.
1: Pojechałem z mikrofonem do Brukseli. Dzisiaj w Co ludzie powiedzą będzie Parlament Europejski od środka. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma 53 europosłów, to jest piąta co do wielkości reprezentacja w Parlamencie Europejskim, po Niemcach, Francuzach, Włochach i Hiszpanach. Dla tych europosłów to oznacza dobre życie na brukselskim wikcie, no ale co z tego wynika dla polskich firm, dla rolnictwa, dla ludzi po prostu? Jak to przekłada się na Polaków? Na początek europoseł Robert Biedroń się wypowie w tej sprawie.
8: Co tu się dzieje w ogóle? Niech pan opowiada.
2: Europa i przyszłość Europy się tutaj. To jest świątynia europejskiej demokracji. Najważniejsze miejsce. Jeżeli ktokolwiek myśli, że w Parlamencie Europejskim nie decyduje się jego przyszłość, to jest w największym błędzie życiowym. Ponieważ praktycznie wszystko od tego, jakie ciuchy nosimy, jak one są produkowane, co jemy, jak latamy, w jakim łóżku śpimy, z kim śpimy, co oglądamy w telewizji, przez to, jakie statki kosmiczne jako Europa wysyłamy w przestrzeń, o tym wszystkim decyduje się w tym właśnie miejscu. To jest wasza świątynia tak naprawdę, tak. Czyli dziennikarzy. To są studia.

0: telewizyjne. Tutaj najważniejsze telewizje Europy i świata na co dzień relacjonują wszystkie BBC, CNN, Euronews, Super Express. Tak, wszyscy tutaj pracują.
1: Komentary konkretne.
0: Macie takie komentary w Super Expressie?
1: No, oczywiście, to jest oddzielny.
0: Oglądałem na pewno, ale nie byłem świadom, że to są komentary.
1: No właśnie, no ja mam nadzieję. No,
0: ale dobry
1: komentarz. Bardzo poważny program.
0: Wszyscy przewodniczący Parlamentu Europejskiego w przeszłości, między innymi Polak, Jerzy Buzek, nasza duma.
1: Co się panu udało załatwić, zrobić? Co pan tu w ogóle robi?
0: A ja odpowiadam za przyszły budżet Unii Europejskiej dotyczący polityki zagranicznej, czyli walczę o kasę, żeby było jak najwięcej kasy na to, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły się rozwijać za granicą. Kwestia obronności, kwestia wsparcia dla Ukrainy, rozszerzenia, polityka rozszerzenia, na przykład rozszerzenie o kolejne kraje.
1: Safe też się tutaj wykuwał?
0: Safe czy... też. Ten pomysł narodził się na tych korytarzach. Już nie będę opowiadał, jak się narodził, w jakich okolicznościach.
1: W jakich okolicznościach? Nie, pan powie, no.
0: Mniej parlamentarnych. Mniej parlamentarnych, ale się narodził ten świetny pomysł tutaj ponad podziałami.
1: I dzięki temu teraz w tych miastach, miasteczkach gdzieś tam w Polsce co.
0: Panie, Stalowa Wola, miasto, które znam, dostanie 13 miliardów złotych, kilka tysięcy nowych miejsc pracy w samej Stalowej Woli. Na produkcję, na inwestycje, zakłady zbrojeniowe, na całe otoczenie wokół tych zakładów zbrojeniowych. To jest realna kasa, która tutaj na tych korytarzach została przeznaczona na inwestycje w Polsce. Więc jak ktoś mówi, że, a słyszę takich, którzy opowiadają, a co wy tam w Unii Europejskiej robicie, o czym wy decydujecie? Szanowni Państwo, 80% decyzji, które są w Polsce przyjmowane, zapada tutaj. 20% decyzji tylko w Polsce, jeśli chodzi o wszystko, co dotyczy naszego życia. Od tego, jakie buty nosimy, przez to, co jemy, jakim samolotem latamy, w jakich warunkach, jak dbamy o klimat, jak dbamy o ekonomię.
1: To inny klimat w ogóle jest w tym Europarlamencie. Nie ma tak się wszyscy okładają tam pałkami po głowach.
0: Ktokolwiek próbuje tu pajacować, to od razu ściągają go z mównicy i do widzenia. Ma się minutę na wypowiedź.
2: Zwykle minutę, maks półtorej, więc trzeba bardzo się przygotować, przemyśleć. Są oczywiście specjaliści od robienia zamieszania, do obrażania, ale najczęściej ci są tutaj nieskuteczni kompletnie, bo z nikim nie potrafią nawiązać relacji, przekonać. Zrobią tylko taki szum i...
0: Tak, ale jest mnóstwo fantastycznych, merytorycznych parlamentarzystów, którzy naprawdę ciężko pracują i to jest jeden z nich.
2: Dzięki.
3: No i tak właśnie europoseł Biedroń z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów zachwalał europosła Adama Jarubasa z Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Takie tam są maniery. Zupełnie inaczej to wygląda niż w naszym polskim Sejmie, gdzie już padły chyba wszystkie mocne słowa, więc teraz jak brakuje słów, to posłowie szczekają na siebie na sali plenarnej. No to teraz poseł Jarubas. Co on tam robi w tej Brukseli?
2: W poprzedniej kadencji zaczynałem Komisji Środowiska w Komisji Przemysłu i Energii, ale byłem też jednym z inicjatorów powołania Komisji Zdrowia.
1: No ale właśnie, co ma Europarlament do zdrowia?
2: No właśnie, no pandemia pokazała, jak jesteśmy w ogóle uzależnieni od produkcji leków spoza Europy.
1: No tak, z Chin głównie.
2: 80% substancji czynnych do produkcji leków ściągamy z Chin, z Indii. Czy łatwo sobie wyobrazić taki kryzys, gdzie Chińczyk nam przekręca kurek z dostawą tych substancji do produkcji leków? Tych najbardziej popularnych, tak, antybiotyków, leków onkologicznych, kardiologicznych. I takim przykładem regulacji, nad którą też pracowałem, szefując tej komisji, jest akt o lekach krytycznych. Cena już nie będzie tylko jedynym kryterium zakupu, ale stabilność dostaw, tak? Bo łatwo sobie wyobrazić, że któryś z tych dostawców, który za moment się może okazać wrogiem dla Europy, tak? Chiny chociażby. I my nie możemy ryzykować zdrowiem Europejczyków, dlatego ten akt o lekach krytycznych wprowadza takie instrumenty nowe.
1: Ale to trzeba mieć z czego produkować te leki, gdzie, czy to się gdzieś też Europarlament, nie wiem, są jakieś pieniądze na to?
2: Tak, właśnie w akcie mamy odniesienie do budżetu siedmioletniego, bo teraz Parlament pracuje nad tym budżetem po 28 roku, gdzie wiemy, że Polska w ogóle będzie największym biorcą, 125 miliardów, dostaniemy z niego najwięcej z wszystkich państw.
1: Czyli wciąż jesteśmy...
2: Tak, mimo tego, że się bogacimy statystycznie oczywiście, to jesteśmy pierwszym dzisiaj biorcą, jeśli ktoś pyta, co my mamy z tej Unii, to chociażby kasę, tak? Przede wszystkim dostęp do rynku. Fachowcy mówią, że w sensie takim ekonomicznym to ten dostęp do rynku waży nawet 2-3 razy więcej niż te dopłaty.
3: Europarlament, jak już zauważył poseł Biedroń, ma być w założeniu taką świątynią europejskiej demokracji. Chodzi o to, że każdy obywatel Unii wybiera sobie tego europosła, a on ma tam załatwiać nasze sprawy. No, oni mają te swoje biura poselskie, europoselskie w miastach, miasteczkach. Można do takiego posła albo asystenta przynajmniej przyjść i wymagać no, jakiejś interwencji na najwyższym europejskim szczeblu. Do tego służy w Europarlamencie Komisja Petycji, a tej komisji przewodniczy Bogdan Rzońca z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Co pan tu robi w ogóle?
4: Kieruję bardzo specyficzną komisją, komisją petycji. Każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy, kto ma problem z burmistrzem, starostą, władzą, ministrem, sołtysem, może napisać bezpośrednio. Komisja Petycji to taki most między wyborcami a Unią Europejską. I w tej Komisji Petycji bardzo często mamy przedsiębiorców, którzy skarżą się na nieuczciwą konkurencję. Mamy producentów na przykład butów z Polski albo wózków dziecięcych, którzy mówią, że Chińczycy wykupują w Polsce firmy, produkują z marką europejską te towary, które są zastrzeżone dla Unii Europejskiej, a więc są kłamstwa, fałszerstwa.
3: Co wy możecie z tym zrobić?
4: My dopuszczamy takiego producenta, uczciwego producenta, przedsiębiorcę na posiedzenie Komisji Petycji. On składa petycję, przesyłamy tę petycję do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska analizuje sytuację i zwraca się do danego państwa, żeby rząd zajął się problemem, który jest w jego kraju.
1: A, jakieś...
5: Europejska Partia Ludowa.
1: Europejska Partia Ludowa.
4: Tak, podziwiam, tak. Czyli... No teraz właśnie jedna z grup politycznych, największa grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, Europejska Partia Ludowa ma swój event, swoje spotkanie, więc wykorzystuje salę plenarną.
1: Siedzą i debatują.
4: Mają przyciski, mają mikrofony. Zdaje się, że dzisiaj dyskutują o problemach młodzieży.
1: Dyskutują te swoje programy, z którymi pan akurat się nie zgadza, bo pan jest w tej opozycyjnej.
4: Bywa, że głosujemy razem, uzgadniamy nieraz swoje stanowiska. Wcale tak nie jest, jak jest w przekazie takim generalnym w Polsce, że każdy głosuje swoje.
1: Trochę inaczej niż w polskim parlamencie.
4: No, tutaj nie ma takiej gwałtowności jak w polskim Sejmie. Tutaj jest więcej problemów generalnych.
1: Lewica z prawicą, zieloni, czerwoni,
4: dobrego, to
1: niebiescy.
4: Głosujemy razem. Jak jest coś bardzo wykluczającego się, to oczywiście każdy trzyma się swoich pryncypiów, swoich programów i głosuje swoje poprawki.
3: A skąd właściwie biorą się te unijne miliardy na drogi, tory, perony, jakieś tam inne inwestycje w Polsce? Projekt unijnego budżetu przygotowuje Komisja Europejska, to jest taki jakby europejski rząd. Ale Parlament Europejski, europosłowie właśnie negocjują z Komisją, ile tych pieniędzy ma być i na co, i ostatecznie to oni przyjmują ten budżet albo nie przyjmują, bo tak też bywało. W budżecie są m.in. pieniądze na fundusze, no na przykład spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i tak dalej. Tam są różne programy. Potem pieniądze trafiają m.in. do samorządów, no właśnie na te chodniki, remonty kamienic. Więc europosłowie mają na to wszystko spory wpływ, a co oni tam jeszcze robią? No, to wiadomo, że wymyślają, jak przymocować plastikową zakrętkę do butelki. No, ale nie tylko to. Teraz europoseł Michał Kobosko się wypowie. On jest akurat w takiej grupie Renew Europe.
6: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam, cześć.
7: Jaskinia europosła.
8: Jaskinia brzmi nieźle. To jest, można powiedzieć, normalne biuro. Tu ja akurat jestem dumny, że mam na ścianie zdjęcia pokazujące polskie instalacje przemysłowe. Pracuję w komisji, która się nazywa ITRE, Komisja Badań Naukowych, Energetyki i Przemysłu.
7: No ale rzeczywiście można coś w Europarlamencie zrobić konkretnego, co ma przełożenie na te nasze rafinerie, co na przykład?
8: Nie, no można pracować nad tym, żeby ceny energii dla obywateli były mniejsze. To nie jest takie proste, bo to nie Bruksela decyduje o podatkach w państwach unijnych. U nas decyduje o tym rząd, minister finansów.
7: Ale mamy ETS.
8: Walczymy w tej chwili o to, w pierwszej kolejności, żeby opóźnić wejście w życie tak zwanego ETS-u 2. Idealnie byłoby generalnie odwołać ETS 2, dlatego że dzisiaj są inne potrzeby niż jeszcze kilka lat temu. Inne myślenie w tej chwili w Europie. Jest świadomość, że ta wojna nie dotyczy tylko Ukrainy, ale dotyczy nas wszystkich. Irlandia, Portugalia, Hiszpania, wydawałoby się, że co oni mają do Ukrainy? No ale są i pośrednio dotykani, na przykład wzrostami cen energii. I to ja dzisiaj widzę, i to ja dzisiaj słyszę. Nawet porównując z tą sytuacją 2 lata temu, kiedy zaczynałem być europosłem, wtedy jeszcze ta Ukraina trochę dla niektórych była egzotyczna, gdzieś daleko, nie nasza sprawa, niech się Polacy, niech się kraje bałtyckie martwią. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że to jest podstawowe zagrożenie.
7: O, co to jest, panie pośle?
8: W tej chwili jest tu jeszcze prawie pusto, ale to się zapełni. Mamy dwa miejsca pracy jako europosłowie. Jedno to to, w którym jesteśmy, Bruksela, Belgia. Oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego, Strasburg, Francja.
7: I ten kuferek tak
8: odróżymy. Kuferek jeździ z nami, tam nie ma żadnych zabawek ani gadżetów, tylko tam są zwykle papiery w ogromnej ilości, które transportem oficjalnym, bezpiecznym jest, są wiezione z miejsca.
7: No nie, to myślałem, że coś ciekawego akurat.
8: No ja wiem, nie bardzo. No ja wiem. Można przysiąść też na takiej skrzyni i zamyśleć się nad losem Europy, oczywiście.
7: Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce w ogóle?
8: Tu są nasze biura europosłów. Tutaj jest delegacja szwedzka.
7: Tutaj Szwedzi. No i wy się tu, co, jakoś tak spotykacie tu na kawie, na tych korytarzach i co ustalacie z tymi Szwedami na przykład?
8: Ze Szwedami gadamy bardzo dużo o bezpieczeństwie Bałtyku, bo to jest, można powiedzieć, nasze morze w tej chwili, które jest zagrożone przez Rosję. Codziennie właściwie słyszymy, że polskie myśliwce muszą przechwytywać jakieś rosyjskie samoloty, które latają i po prostu szpiegują nasze wybrzeże.
7: No tak, a tu szwedzki kuferek akurat.
8: Tak, tu jest akurat... To jest akurat włoska koleżanka.
7: Włoski kuferek.
8: Tak, to jest włoski kuferek, bo czasami jest taka narracja, propaganda, że ta cała Unia Europejska to zawracanie głowy, zajmują się zakrętkami do butelek albo krzywizną banana.
7: To też, tego typu tymi zakrętkami, tak.
8: To też, no ale z tej branży, czy tej sfery, w której ja działam, na przykład to, że mamy roaming telefoniczny. Kiedyś płaciliśmy 1000 złotych, jak ktoś wyjechał do innego kraju, chciał używać komórki jak u siebie w domu. Dzisiaj nie ma takiego tematu. Więc skończyło się kasowanie nas na dzikie pieniądze za korzystanie z komórki. Głupia, można powiedzieć, techniczna sprawa, ale jedna wtyczka do telefonu. To zostało wymuszone. Nawet jeden z amerykańskich producentów telefonów, który długo się temu opierał, też musiał zmienić swoją wtyczkę na tę, bo została zaakceptowana w całej Europie. Inwestycje w światłowody. Wszyscy chcemy mieć możliwie tani, stabilny, bezpieczny i szybki internet. No i w tym momencie pojawia się hasło, no dobrze, ale kable, które mamy w ziemi, które są pociągnięte, na to nie pozwalają, bo to są tradycyjne, miedziane kable.
7: Trzeba je
8: wymienić, trzeba zainstalować nowe kable i to w następnej dekadzie nastąpi. W tej chwili tym się zajmujemy. Więc to jest jeden z elementów. Drugi brzmi trochę kosmicznie, ale to jest wykorzystanie satelitów do naszej łączności komórkowej. Nam chodzi o to, żeby jak najszybciej było jak najwięcej europejskich satelitów na orbitach. To jest element prawa, nad którym ja w tej chwili pracuję.
3: Tam była mowa o ETS. To jest ten europejski system handlu emisjami, że nasi europosłowie chcą to teraz jakoś blokować. No i nic dziwnego, że chcą, bo jakieś 200 miliardów złotych, które przez lata dostawaliśmy w ramach tego ETS-u, które miały iść na modernizację energetyki, żeby prąd był mniej emisyjny, no i co za tym idzie, tańszy, to my wydawaliśmy na przykład na fundusz walki z COVID-em, na śmieciarki, drogi, na nowe siedziby urzędów, a prąd wciąż robimy głównie z węgla. No to teraz chcemy blokować ten ETS, bo prąd jest drogi w Polsce. Mamy jedne z najwyższych cen w Europie. Trzeba do tego blokowania przekonać inne państwa, które zainwestowały te pieniądze z ETS-u w transformację energetyki, no i one już często nie pamiętają, co to w ogóle jest węgiel, więc też nie rozumieją, co nam w tym ETS-ie przeszkadza. Ja jak tam byłem w tej Brukseli, no to tuż obok Europarlamentu była taka impreza, konferencja. Pozjeżdżali tam prezesi dużych polskich spółek energetycznych, byli polscy europosłowie i oni przekonywali różne ważne osoby z całej Europy, że trzeba jednak blokować ten ETS. Borys Budka na przykład tam mocno się udzielał, bo on jest przewodniczącym Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii.
9: Panie pośle, gdzie my jesteśmy?
10: Wyjątkowe miejsce, Biblioteka Solvay, ale tu taki polski, polsko-europejski dzień, Energy Day. Aha. Największe polskie spółki energetyczne, przedstawiciele instytucji europejskich, pokazujemy, jak przeprowadzać transformację energetyczną, ale robić to z głową, robić to dla obywateli, dla mieszkańców, dla rozwoju Polski.
9: Czyli to z naszej polskiej perspektywy, tak? Rozumiem, to jest taki element takiego lobbingu trochę tutaj tych innych wywarcia wpływu na europejskie inne kraje, tak?
10: Dokładnie o to chodzi. Po pierwsze kwestia ETS-u, dwa, uważamy, że te rozwiązania zaproponowane nie mogą w tej postaci teraz wejść w życie, bo one by obciążały kieszenie polskich kierowców i użytkowników domu. To jest jeden element, a druga rzecz, techniczne przepisy dotyczące tego pierwszego ETS-u, żeby można było odciążyć polskie firmy. Żyjemy w innym świecie, aniżeli w tym, w którym programowano ETS, bo chociażby wojna w Ukrainie, odcięcie od rosyjskiego gazu, konflikt z Iranem, Amerykanów, który spowodował blokadę cieśniny Ormus, to wszystko sprawia, że dzisiaj ceny energii poszybowały w górę. I dlatego tak ważne jest, by Europa uniezależniała się od tego, co powoduje wzrost cen, by coraz większa elektryfikacja doprowadziła do zmniejszenia cen energii. To da się zrobić, tylko musi być robione z głową, z własnymi zasobami, a nie na przykład, by budować gospodarkę chińską. Ta konferencja to przedstawiciele branży spółek energetycznych polskich, czyli tych czempionów polskiej giełdy, bo tak należy nazywać spółki energetyczne. My zaczynamy robić to, co niestety przez wiele lat ostatnich było zaniedbane, a mianowicie promować polskie firmy, ale też pokazywać polskie rozwiązania. Dlatego niektóre imprezy odbywają się właśnie w takich wyjątkowych miejscach, blisko parlamentu. Przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele państw członkowskich, czyli Rady Europejskiej, żeby móc dyskutować o tych rozwiązaniach, które my proponujemy. Chociażby odroczenie ETS-u 2, do tego dochodzą kwestie chociażby tego, by europejskie przedsiębiorstwa mogły korzystać na transformacji energetycznej, by tu budować te słynne PV-ki, które były przez lata ściągane z Chin, by to tu budować wiatraki z naszych elementów.
3: No i to tyle dziś o tym, co tam w Brukseli robią polscy europosłowie, ale już dziś zapraszam Was za tydzień na odcinek ze zwykłymi Polakami, którzy tam żyją w Belgii, w Brukseli. Czy w ogóle jest sens jeszcze tam wyjeżdżać do pracy? Są takie miasta na Podlasiu, na przykład Siemiatycze, że pół tych Siemiatyczy wyjechało do tej Brukseli. Jak im się tam żyje? Czy chcą już wracać do Polski? O tym za tydzień w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
6: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna. Na początek strzelanina w Małopolsce. Karol Nawrocki z wizytą za oceanem przyleciał do Nowego Jorku. Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji. Minęła 9, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek tragedia w Małopolsce w Sieprawiu w powiecie myślenickim. W jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. W pewnym momencie napastnik oddał strzał z broni czarnoprochowej. Później się postrzelił. Życie mężczyzny nie udało się uratować. 45-latka ranna trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. W planie wizyty jest udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa. Prezydent Karol Nawrocki przyleciał do Stanów Zjednoczonych. Wieczorem czasu lokalnego dotarł do Nowego Jorku. Ma to związek z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Pan prezydent rozpocznie swoją wizytę od złożenia hołdu w 25. rocznicę zamachów terrorystycznych pod World Trade Center.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W poniedziałek Nawrocki weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
0: Dodaje Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Po porannym pożarze samochodu osobowego tunel na Zakopiance jest już przejezdny. Do niebezpiecznego incydentu doszło na drodze ekspresowej S7 po godzinie 6 rano. W czasie działań strażaków jezdnia w kierunku Zakopanego była zablokowana. Nikt nie został ranny. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Dzisiaj w województwach lubelskim i podkarpackim MSWiA i strażacy organizują specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Z kolei podkarpackie kuratorium oświaty zbada procedury ewakuacyjne. Chodzi o czwartkowe alarmy przeciwlotnicze. Kuratorium ma przyjrzeć się, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i w bezpieczny sposób dla dzieci oraz personelu. To ustalenia po wczorajszym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Pani kurator oświaty została zobowiązana do tego, żeby zrobić szczegółową analizę we wszystkich szkołach, jakie były podejmowane decyzje, czy to były dobre decyzje, czy dyrektorzy są dobrze przygotowani, czy są określone procedury postępowania, czy te procedury zostały kiedykolwiek przećwiczone.
0: Wojewoda zapowiada też rekomendacje dla samorządów i dalszą edukację dotyczącą bezpieczeństwa. Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji Dywizji B Ligi Narodów. Jan Urban stawia na debiutantów, ale w składzie nie zabrakło doświadczonych. Roberta Lewandowskiego.

0: Piotra Zielińskiego. O szczegółach Olek Ruszkowski.
1: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowe nazwiska na liście selekcjonera Jana Urbana. Świeża krew ma napędzić kadrę, której kapitanuje Robert Lewandowski. Polscy kibice powoli przygotowują się na koniec kariery reprezentacyjnej napastnika Chicago Fire, choć wciąż brakuje jego wyraźnego następcy.
2: U nas nie wiem, co będzie. Nie reprezentacja jest potrzebna Robertowi, a Robert potrzebny tej reprezentacji.
1: Komentuje Jan Tomaszewski, brązowy medalista z Mistrzostw Świata w 1974 roku. Sam Lewandowski stwierdził, że karierę skończy dopiero po 40.
0: Zgrupowanie kadry rusza w poniedziałek. W piątek w pierwszym meczu Polska zagra u siebie z Bośnią, a potem w najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze starcia ze Szwecją, Rumunią i z Bośnią na wyjeździe. W weekend odczujemy jeszcze ostatnie podmuchy lata. Miejscami wartości na termometrach wzrosną nawet do 25 stopni Celsjusza. Niewykluczone będą jednak burze. Sobota zapowiada się pogodnie, ale na zachodzie i północy kraju możliwe większe zachmurzenie. Nad samym morzem pojawi się słaby przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza, to na nizinie szczecińskiej, przez 22 w centralnej Polsce, do 24 na Podkarpaciu.

0: ma nadie.
1: Autopromocja.
0: Vox Alert.
2: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
9: Stokrotka.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na ciebie.
12: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
1: Reklama.
13: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
14: Kawusi,

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie.

0: dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
7: Do soboty rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Reklama.
9: Wojciech Król pozostaje na wolności. Sąd nie zastosował aresztu. Wcześniej polityk usłyszał zarzuty. Burza po decyzji Sejmu. Ten wybrał Marcina Horałę na wicemarszałka. Na Pogórzu Przemyskim trwa jesienna migracja ptaków drapieżnych. Ornitolodzy prowadzą obserwacje i o tym powiemy na koniec. Minęła 10. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. A zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Polska kolejny raz poderwała myśliwce. Trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Wiadomo, że Moskwa atakuje dronami odrzutowymi. Nasze wojska poinformowały, że systemy obrony powietrznej osiągnęły stan gotowości i podkreślono, że działania mają charakter prewencyjny. Nie będzie aresztu dla posła Wojciecha Króla. Katowicki sąd uznał, że taki środek byłby niezasadny i nadmierny. Polityk usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne, ale późnym wieczorem znów był wolnym człowiekiem. Okoliczności sprawy przybliża Mateusz Gołębiewski.
10: Sąd nie podzielił argumentów prokuratury europejskiej, która wskazywała na ryzyko matactwa i grożącą posłowi surową karę. Uznał, że tymczasowy areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury Wojciech Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł usłyszał dotąd 4 zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Został zatrzymany po tym, jak Sejm uchylił mu immunitet i zgodził się na jego aresztowanie.
9: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To polityczna gra koalicji rządzącej i rozwoju plus Mateusza Morawieckiego grzmią po wyborze Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu posłowie PiSu, bo kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa przepadł w głosowaniu i w starciu z rozłamowcem z tej partii.
11: To jest prawo parlamentarne ogólnie przyjęte, że każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka, w tym największy klub opozycyjny, więc uważamy to za grę rozwoju plus z koalicją 13 grudnia.
12: Koalicja 13 grudnia wykorzystała pewną naiwność chyba, bo niektórzy mówią, że była sprawa umówiona. Mam nadzieję, że to była tylko i wyłącznie jakaś naiwność.
9: Mówili po głosowaniu posłowie PiSu Norbert Kaczmarczyk i Robert Telus. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u spodziewa się dobrej współpracy z Horałą.
13: Tak jak z każdym wicemarszałkiem, czysta polityka. Mnie przekonała laudacja, którą na cześć pana Horały wygłosił pan Schreiber.
9: Kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji. Kontrowersje wokół odbudowy remizy w Stoszowicach, rodzinnej gminie marszałka Dolnego Śląska Pawła Gancarza. Przyznano blisko 10 milionów złotych, to niemal połowa z 23 milionów unijnej puli na odbudowę dolnośląskich remiz po powodzi. Sprawie przygląda się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
14: Wątpliwości dotyczą skali zniszczeń i wysokości dofinansowania. Decyzję o pieniądzach podjął zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek Paweł Gancarz.
15: Marszałek Dolnego Śląska, pan Paweł Gancarz, nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym tej inwestycji czy przekazania tego dofinansowania.
14: Informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt ma mieć 2 stanowiska dla wozów, salę szkoleniową i podziemny schron dla około 50 osób.
9: Stoszowice wykazały łącznie 136 milionów złotych strat. Sąsiednie bardzo mocniej dotknięte powodzią oszacowało straty na 80 milionów. Na Pogórzu Przemyskim trwa jesienna migracja ptaków drapieżnych. Ornitolodzy prowadzą obserwacje m.in. w okolicach Birczy, Kalwarii Pacławskiej i na szczycie Kopystańska. Korzystają z lunet i lornetek. Obserwacje prowadzą przede wszystkim przy dobrej pogodzie, kiedy ptaki wykorzystują prądy powietrzne.
16: Wśród interesujących nas gatunków są m.in. orlik krzykliwy, czmielojad, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, pustułki, kobuzy.
9: Mówi Dariusz Kozik.

0: Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Obserwacje ptaków drapieżnych potrwają do połowy listopada. Sobota zapowiada się pogodnie, ale na zachodzie i północy kraju możliwe zachmurzenie. Nad samym morzem pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 19 do 24 stopni Celsjusza. Jutro jeszcze więcej chmur, możliwe opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie czekają nas większe przejaśnienia bez opadów. Termometry pokażą od 18 stopni na północy przez 20 w centrum kraju do 25 stopni Celsjusza na Podkarpaciu.
1: Wielkie dzień dobry w sobotę. Jeśli właśnie wstaliście, spojrzeliście na zegarek, to zignorujcie go. Dzisiaj nigdzie się nie spieszymy. Rzucam hasło dnia. Jesteśmy dzisiaj mistrzami prokrastynacji. Kto z was jeszcze leży w piżamie z kubkiem zimnej kawy? Dajcie znać pod numerem 609-2x869. Ten numer zawsze do waszej dyspozycji. Kamil Rutkowski, zapraszam. Ta sobota należy do nas. Dzień dobry.

To jest Pelican i Chips z tytułem piosenki, który powiedziałbym jest tyleż martwiący, co jednocześnie intrygujący. To jest The Bad Touch w Vox FM, rzecz jasna. Słuchajcie, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak trudno jest nam wstać w sobotę rano? Pewnie tak. Naukowcy to udowodnili. Udowodnili, że jest coś tak zwanego, co się nazywa social jet lag, czyli rozregulowany zegar biologiczny przez weekendowe, uwaga, odsypianie. Tak się w tygodniu napracowaliśmy, że kiedyś trzeba to odespać i to dotyka co drugiego z nas. To dlatego. Twój mózg po prostu myśli, że jesteś na wakacjach na innej półkuli. Nie ma co z tym walczyć, trzeba się dostosować. A żeby było prościej, to teraz u nas Arash.

0: Znowu czujemy się jak na boiskach w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie, czyli przypomnienie piłkarskich emocji. To Andrea Bocelli i oczywiście David Guetta. Króciutka sobotnia wrzutka ze świata technologii. Dlaczego sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi polskiego męża w sobotę? Takie pytanie. Uwaga, bo robot po prostu robi zadanie, a polski mąż najpierw przez 2 godziny tłumaczy, dlaczego tak się nie da, a potem robi to sam po swojemu i w ostatniej chwili. No powiedzcie szczerze, kto ma w domu takiego bohatera?
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, 1 sztuka plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: 5931.
18: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Ina, Sun is up, czyli o tym, że słońce już wstało, to dla śpiochów, którzy jeszcze przecierają jedno oczko, rysia, misia. Dzisiaj piękna pogoda, warto coś ze sobą zrobić. Przed chwilą było o polskich mężach, taka wrzuteczka, no troszeczkę może nie na miejscu, ale okazuje się, że się spodobała. Gośka pisze, 609-2x869, wypisz, wymaluj mój mąż, nie wiem skąd macie te dane z naszego domu, ale wszystko się zgadza. No to może mu powiedz, żeby po 2 latach w końcu klamkę naprawił. Jak zadziała, to cała przyjemność po mojej stronie. H&R&B już teraz dla ciebie.

0: Jeśli chodzi o duety, to ten jest jednym z najlepszych, jakie mam w zanadrzu. Now or Never, Pete Bully, oczywiście Bon Jovi. To doskonale słychać i czuć. Chwilę przed godziną 11:00, w to sobotnie popołudnie, pozwólcie, że zabiorę was teraz na łono ludzi dobrze poinformowanych. Już za chwilę wiadomości, to co ważnego w kraju i na świecie, a po wiadomościach będzie Lost Frequencies dla tych, którzy kochają romantycznie, i Jennifer Lopez dla tych, którzy muszą potańczyć jeszcze przed sobotnim południem.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest. Stokrotka.
4: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
5: To krótka.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do nas

0: kart ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Reklama.
4: Zaatakował swoją byłą partnerkę, później się postrzelił. Na początek nowe informacje po tragedii w Małopolsce. Sejm znów na tak. Pytanie, co zrobi prezydent? Podatek od nadzwyczajnych zysków paliwowych przyjęty przez posłów. Odnowią stare i zniszczone kamienice. Piotrków Trybunalski szykuje rewitalizację starej części miasta. Minęła 11. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Strzelał były partner. Na początek najnowsze informacje po tragedii w Małopolsce. Jak wiecie z Vox FM, w Sieprawiu koło Myślenic zginął 47-latek. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej. Mężczyzna otworzył ogień w stronę byłej partnerki.
5: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową wobec 45-latki, z którą się pokłócił. Strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
4: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. Karol Nawrocki zapowiada własny projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Co proponuje prezydent i czym jego pomysł różni się od rządowego? To pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
6: Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów paliwowych. Jego projekt ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Kancelaria prezydenta szacuje, że ceny mogłyby spaść do 2,60 zł. Groszy na litrze.
7: Powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
6: Apeluje Norbert Kaczmarczyk z PiS. Rząd proponuje z kolei podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Premier zapowiedział, że jeżeli prezydent podpisze ustawę, rząd przywróci program CPN. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
8: Jeśli prezydent ją zawetuje, to nie będzie możliwości obniżenia cen paliw.
6: Wcześniejszą wersję tych przepisów Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Gdy zawyły syreny, wielu nie wiedziało, co robić. W czwartek na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zabrzmiały alarmy. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Czy mieszkańcy Podkarpacia wiedzą, gdzie szukać schronienia?
9: Ja jestem akurat poinformowana. Mieszkam na ulicy Dąbrowskiego i tam jest blok przeznaczony do...
10: Schron?
9: Na schron, tak.
10: Ale jest rzeczywiście ten schron, czy on tylko jest z nazwy schronem?
9: Nie wiem, ja osobiście nie byłam, nie widziałam, także nie mogę na tym temacie wypowiedzieć.
11: Schronów jako takich z tym Słońcuta to nie ma, ale miejsca bezpieczne są.
10: Czy wiedziałby pan, gdzie się schronić na wypadek zagrożenia?
12: No tu chyba do swojej piwnicy. No bo gdzie bym tu poszedł?
4: Usłyszał nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak. Informacje o tym, jak zachować się w przypadku zagrożenia z powietrza, można szukać na rządowych stronach internetowych oraz w poradniku bezpieczeństwa. Odnowią stare i zniszczone kamienice, poprawią też wygląd zaniedbanych podwórek. Piotrków Trybunalski zabiera się za rewitalizację kolejnej części Starego Miasta.
13: Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego projekt Młode Stare Miasto wraca do realizacji. Dofinansowanie w wysokości około 22 milionów złotych.
4: Mówi Juliusz Wiernicki, prezydent Piotrkowa. Takie inwestycje cieszą samych mieszkańców.
14: Trzeba by to odnowić, żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby pokazać, jakie miasto jest ładne.
4: Na remont piotrkowskich kamienic miejscowy samorząd wyda łącznie ponad 30 milionów złotych. W weekend odczujemy jeszcze ostatnie podmuchy lata. Miejscami wartości na termometrach wzrosną do 24 stopni Celsjusza. Niewykluczone będą jednak burze. Na termometrach zobaczymy dziś od 19 stopni na Nizinie Szczecińskiej, przez 21 w centralnej Polsce, do 24 na Podkarpaciu. W przyszłym tygodniu czeka nas już jesienna pogoda, a wysoko w górach może nawet spaść śnieg.
15: I tak to zupełnie przypadkiem zrobiło nam się kilka chwil po godzinie 11. Kamil Rutkowski, raz jeszcze niskie ukłony. Witam serdecznie, razem ze mną w tę sobotę spędzacie, mam nadzieję, doskonale czas. Żeby było jeszcze milej, to tak. Muzycznie Lost Frequencies, Jennifer Lopez, Ellie Oaks z Lawinią pojawią się również za chwilę. Fox. A dla tych spragnionych dobrej weekendowej wiedzy, za chwilę będzie więcej o tym, jak zrobić tak, żeby weekend był udany. Zapraszam.

Playboys i oczywiście Lady Lady. No to witamy wszystkie Lady i wszystkich gentlemen. Proszę Państwa, jesteście na pokładzie radia Vox FM. Gramy oczywiście w rytmie hitów. Robimy Wam dzień dobry na voxfm.pl. Proszę o tym pamiętać i nie zapominać, bo czekają zapasy kawy, kubeczki, króweczki, jednym słowem wszystko to, co jest potrzebne właśnie między innymi na takie udane sobotnie przed albo popołudnie, bo i bez kawy, i bez kubka, i bez krówek to się po prostu nie uda. No muzykę w rytmie hitów jeszcze trzeba dorzucić i mamy komplet. Accent Kylie, DJ Bobo, Let the Dream Come True, już za chwilę gramy.

0: Florida i T-Pain, to jest low, low, low, low, low, low, low, low. Dzisiaj trochę będzie o kotach, bo ostatnio w tygodniu jedna ze słuchaczek w programie To jest dzień trochę mnie natchnęła, bo jeśli zastanawiacie się, dlaczego wasz kot patrzy na was z miłością, albo inaczej, czy patrzy z miłością, czy planuje zamach na wasz stan konta, to uwaga, spieszę donieść, że koty przesypiają około 70% swojego życia, a to oznacza, że 9-letni kot spędził na jawie zaledwie niespełna 3 lata z tych 9, 1/3. Pozostały czas przespał. No i teraz uwaga, pytanie moje brzmi, kto tu ma lepiej? No wiadomo, że kot, ale umówmy się, to jest sobotni wzorzec do naśladowania.
1: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie,
1: pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
9: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Jak sobota to...
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: W
19: waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: Reklama.
24: Vox FM robi dzień dobry.
25: Magia Radia.

jakoś troszkę nam zwierzęco się dzisiaj zrobiło. Hi, pardon, Norma, Jean Martin, Henri, ale a propos tych zwierząt, przed chwilą było o kotach, a ja tutaj dostaję świetną wiadomość od Ani. Brzmi tak: mój pies uczy się otwierać drzwi lodówki, a najgorsze jest to, że dokładnie wie, czego chce. Uwaga, wybiera tylko drogie sery. Po pierwsze, skąd ty masz na drogie sery? Nie chcę nawet wiedzieć, ale słuchajcie, przy okazji piszcie, jakie najgłupsze rzeczy zrobiły wasze zwierzaki w tym tygodniu, w tym dziesięcioleciu, w tym roku. 609-2x869, wiecie, o co chodzi. Ale że pies ser zamiast kiełbasy?

0: Up and down, czyli raz na górze, raz na dole, taka alegoria weekendu. Alegoria, trudne słowo, ale widzicie, przy sobocie takie żarty również tutaj się znajdą. Chwilę mamy przed godziną 12, za chwilę wiadomości Vox FM. Te punktualnie w samo południe warto wysłuchać, a po wiadomościach mamy po pierwsze sobotnie popołudnie, więc trzeba to uczcić. Proponuję muzycznie Millennium Day After Day i Kiano Silva zapraszają do Vox FM.
1: Autopromocja.

0: на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19:00 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: В Media Expert рewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem.

0: płacę. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Polska znów poderwała myśliwce. Prezydent Francji ostrzega przed rosyjskimi atakami. Na początek niepokojące sygnały od europejskich przywódców. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Jest decyzja sądu w sprawie zabójcy z Koszalina. Zarzuty po nieprawidłowościach w szpitalu w Garwolinie. Odpowie za to 7 osób. Minęła 12. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Polskie myśliwce wróciły do baz. Wcześniej maszyny zostały poderwane w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę przy granicy z Polską. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. To kolejny już taki incydent w ostatnich dniach. Polskie myśliwce wielokrotnie były podrywane ze względu na wzmożoną aktywność rosyjskiej armii przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina, ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk. Jak mówił, przed Europą krytyczne tygodnie, ale w podobnym tonie wypowiadają się również inni Europejczycy. Przywódcy. Premier Finlandii oznajmiła, że obywatele muszą przygotować się na akty sabotażu. Szwajcaria przyjęła nową strategię obronną, a prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział wprost: rośnie zagrożenie ze strony Rosji. W ostatnich tygodniach nasiliło się rosyjskie zagrożenie hybrydowe dla Europejczyków i Francji. W związku z tym wzywam rząd do opracowania planu ochrony naszej infrastruktury krytycznej oraz najbardziej wrażliwych obiektów wchodzących w skład przemysłowo-technologicznej bazy obronnej przed atakami z użyciem dronów i cyberatakami. Premier Donald Tusk ostrzegł, że Rosja planuje przeprowadzenie ataków hybrydowych z wykorzystaniem dronów i rakiet. Celem mają być państwa wspierające Ukrainę, w tym Polska. Idzie na 3 miesiące za kratki. Jest tymczasowy areszt dla 53-letniego mężczyzny podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. To po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina. Funkcjonariusze odkryli ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany w sprawie 53-latek to brat zamordowanej kobiety.
1: Sąd rejonowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec Ryszarda L., któremu zarzucono wczoraj podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował taki środek na okres 3 miesięcy.
0: Informuje Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Podczas przesłuchania 53-latek przyznał się do pozbawienia życia obu ofiar. 7 osób usłyszało zarzuty w związku z nieprawidłowościami w szpitalu w Garwolinie. Sprawa dotyczy m.in. wypłaty wynagrodzeń za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, jest to...
2: Śledztwo dotyczące wyrządzenia szpitalowi mazowieckiemu w Garwolinie znacznej szkody majątkowej w kwocie ponad 620 tysięcy złotych.
0: Wobec 7 zatrzymanych zastosowano dozór policyjny i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 280 tysięcy złotych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Chcą pomóc zwierzętom, ale tak naprawdę robią im krzywdę. Setki jeży trafia do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Wszystko przez nadgorliwość spacerowiczów.
3: To są te tak zwane jesienne sieroty, te jeże. No i znaleźliśmy tego jeża i mówimy, no to nie może być. Jeśli jest matka, to musi być więcej, bo te mioty to są 4-5 sztuk, rzadko jedno.
0: Mówi okoliczny mieszkaniec, który przywiózł jeże do ośrodka. Zdecydowana większość tych małych ssaków nie potrzebuje pomocy, zaznacza Paweł Kowalski, kierownik ośrodka.
4: Co roku trafia do nas blisko 400 tych zwierząt. Tak w granicach 10% tak naprawdę potrzebuje pomocy człowieka.
0: Każda taka przeprowadzka to dla jeża duży stres. Lepiej zostawić go w naturalnym środowisku. Sobota zapowiada się pogodnie, ale na zachodzie i północy kraju możliwe zachmurzenie. Nad samym morzem pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 19 do 24 stopni Celsjusza. Jutro jeszcze więcej chmur, możliwe opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie czekają nas większe przejaśnienia bez opadów. Termometry pokażą od 18 stopni na północy przez 20 w centrum kraju do 25 na Podkarpaciu.
5: Godzina 12 ukłoniła nam się przed chwilą bardzo raźnie. Mam nadzieję, że pogoda Wam odpowiada. Jeśli nie, zrobimy tak, żeby było lepiej. Jak? Muzycznie. Millennium Day After Day, Keanu Silva, Piękni Młodzi, czyli dla każdego coś dobrego już za chwilę w Vox FM. Ja się nazywam Kamil Rutkowski i to sobotnie popołudnie spędzamy razem. Dzień dobry.

ATB i Dopamin, Don't Stop, I Wanna Know. Lubię ten kawałek, lubię go słuchać jakoś tak za każdym razem jak leci. Mam wrażenie, że ta nóżka tupie mi bardziej niż przy innych, a to oznacza, że piosenka wchodzi, jak to się ładnie mówi. Uwaga, proszę Państwa, bo jesteśmy już po południu sobotnim. W wielu domach teraz rozkręca się tradycyjna polska sobota, połączona często z gotowaniem rosołu. Nie wiem, jak jest u Was. Gotujecie z pasją, czy czekacie na kuriera z pizzą o nazwie Ratujcie, nie chce mi się gotować? Bo jeśli tak, to uwaga, szybka ciekawostka z historii. Nie wiem, czy wiecie, ale pizza w obecnej formie, czyli z sosem pomidorowym i serem, stała się popularna dopiero pod koniec XIX wieku w Neapolu. Wcześniej jedli ją najbiedniejsi jako, uwaga, placki z resztkami. A dzisiaj płacimy za nią jak za zboże i jemy z dumą w eleganckich restauracjach. Placki z resztkami. U nas to się nazywa bez tych placków po prostu bigos. Gramy dla spalenia kalorii albo nabrania energii, tak zwanej werwy. Wilki Urke, Jack Style John, za chwilę i Boys o oczach szafirowych.

0: Jak ta piosenka stoi w bestliście, bo to długo był numer jeden, a to wszystko musicie sobie posprawdzać osobiście na voxfm.pl. Tam również zachęcamy, bo Vox FM robi dzień dobry. Dzisiaj sporo o jedzeniu, a moje ulubione danie kuchni polskiej to są resztki z lodówki w ciekawej aranżacji. Nie wiem, czy wiecie, 609-2869, tak napisał Rafał. Wiecie, jak to działa? Otwierasz lodówkę, patrzysz na produkt z datą ważności do wczoraj, no i wtedy tworzysz autorskie danie Fusion o nazwie Zjem to zanim samo stąd wyjdzie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Castorama!
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Reklama.

Only Girl oczywiście od Riany, proszę Państwa. Tak zaczęliśmy się tutaj rozgadywać o tym jedzeniu, że nie wiem jak Wy, ale u mnie zaczęło w brzuchu dziać się coś dziwnego, a to burczy, a to się domaga, prawda? Zanim zjem to, zanim stamtąd wyjdzie, tak się kończyło poprzednie nasze spotkanie i od razu Dareczek 609-2x8-69 reaguje. Prowadzący zapomniał dodać, że dojadaniem rzeczy, które straciły termin ważności w domu zajmuje się tylko jedna osoba i jest to niestety ojciec. Tak, wiem, znam to. Zjedz to, bo będę musiała wyrzucić.

0: Metcon i Yamira o ludziach pozytywnie zakręconych, przynajmniej tak to wynika z tytułu. Freaky Like Me, czyli ktoś tak pokręcony jak ja, no to nierzadko się zdarza, albo nieczęsto się zdarza. W zależności od tego, jakie macie towarzystwo, sami wiecie, o co chodzi. Zbliżamy się do godziny 13. Zaproszenie już teraz ode mnie na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie posłuchamy za chwilę razem, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. A muzyczne zaproszenie ode mnie, ale już po wiadomościach, Ace of Base i Jorgus, Będziesz Moja. Brzmi jak zaproszenie albo groźba.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama.

0: zlepszyć przepływ informacji oraz działania służb w przypadku zagrożenia.
1: Docelowo na koniec tego roku Straż Pożarna w ramach tej aplikacji alarmowej dla każdego z Polaków będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej, ale też i z poziomu wojewódzkiego, i z poziomu powiatowego.
0: Zapowiadał w Lublinie Marcin Kierwiński. To reakcja na wydarzenia z czwartku, gdy Rosja uderzyła w Ukrainę w pobliżu polskiej granicy. Alarm na Lubelszczyźnie został ogłoszony w 120 budynkach, a w wielu urzędach i szkołach przeprowadzono ewakuację. Dzisiaj na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia odbywa się specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowane przez MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarnymi i samorządami. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zerwaną sieć trakcyjną w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Jeden z maszynistów przed 11 zauważył obniżenie linii. Ruch pociągów jest wstrzymany.
2: Pociągi regionalne kolei dolnośląskich zastępowane są komunikacją autobusową, natomiast pociągi dalekobieżne jadą objazdem przez Lubin.
0: Mówi nam Piotr Hamarnik z PKP PLK. Na miejscu pracują ekipy techniczne i energetyka. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii. W wiadomościach decyzja Kielc o końcu współpracy partnerskiej z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami.
3: Po pierwsze, tej aktywności między miastami nie było. Po drugie, zweryfikowałem te informacje na temat tego więzienia, które tam funkcjonuje, w którym rzeczywiście są torturowane są osoby z Palestyny, są one po prostu prawa człowieka i myślę, że jakąś taką cegiełkę do tego apelu światowego, czyli wolna Palestyna, warto tutaj dołożyć i sprzeciwić się chociaż symbolicznie.
0: Mówił Michał Piasecki, radny Koalicji Obywatelskiej. Za projektem byli też Kielczanie. Podpisało go 1150 mieszkańców. Krakowskie boiska tętnią sportowymi emocjami. To za sprawą kolejnej edycji ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Jego celem jest odkrywanie piłkarskich talentów. Teraz młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału na murawie stadionu w Gdańsku.
4: Sprawia mi to przyjemność. Uważam, że gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
5: Motywuje mnie przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport. Jest to dla mnie sama przyjemność. Po prostu jak to robię, to aż przyjemnie się robi.
6: Generalnie jest tak, że wychodzi jedna drużyna, która wygra turniej. Czasami drugie miejsca również są brane pod uwagę, jak jest mniejsza ilość drużyn, ale pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
0: Dodawał Michał Tkaczyk z zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, natomiast wielki finał 12 i 13 listopada. W ciągu dnia na południu kraju niewielkie zachmurzenie, przelotne opady deszczu możliwe na północy. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do 24 stopni. W nocy czeka nas już więcej chmur, na północnym zachodzie deszcz. Nad ranem uważajcie na mgły, te będą ograniczać widzialność do około 200 metrów. Temperatura minimalna od 9 stopni na południu do około 12 w centrum i 16 na północnym zachodzie.
7: Godzina 13 kłania się, bardzo nisko kłaniam się z godziną 13, także ja, Kamil Rutkowski, bardzo dziękuję i cieszę się, że to sobotnie popołudnie wybieracie Vox FM, a tutaj nie brakuje hitów i to już teraz dowody. Ace of Base, Beautiful Life, Jorgus i Alan Walker za chwilę, a w tej godzinie... Ważne pytanie, bo pytanie o jedzenie, a umówmy się, w weekend ważniejszych pytań niż o jedzenie po prostu nie ma. Zapraszam.

Cyril Moonlight i Delias, There She Goes, czyli taka piosenka, no po prostu piosenka, która powoduje, że od razu buźka robi tak, czyli podkóweczka we właściwą stronę. Dzień dobry raz jeszcze, mamy kilkanaście minut już po godzinie 13:00, po obiedzie mam nadzieję wszyscy, no chyba, że nie, ale jeśli tak, to teraz czas na karmę dla mózgu, czyli zbieramy najdziwniejsze ciekawostki z całego świata, żebyście dzisiaj przy kolacji albo późnym obiedzie u teściowej mogli zabłysnąć nietypową wiedzą. Słuchajcie tego, na Wenus pada metalowy śnieg, taką znalazłem ciekawostkę. A dokładniej opady składają się z siarczku, ołowiu i bizmutu, które kondensują na wyższych partiach tamtejszych gór, bo tam są góry. No to dobrze, że u nas na ziemi pada co najwyżej deszcz, chociaż akurat w sobotę po południu wolałbym, żeby padało coś innego. A już najlepiej nic. Madonna, La Isla Bonita, Ava Max i klasik ze Sławomirem Zabiorę prosto z bezlisty.

0: Queen of Kings. To jest Alessandra. To jest wspomnienie eurowizyjnych emocji sprzed kilku lat, ale cały czas brzmi arcypotężnie. Jakie jest najlepsze odkrycie dorosłego życia, waszym zdaniem? Bo jako dzieci myśleliśmy, co dorośli wiedzą, co robią, prawda? Klasyczne podejście dziecka, ale teraz to my jesteśmy dorosłymi i uwaga, panicznie szukamy w Google odpowiedzi na pytanie, jak długo można trzymać ugotowany ryż w lodówce, żeby nie umrzeć. A umówmy się, kiedy jak kiedy, ale akurat w sobotę, po południu, kiedy nie chce się gotować, to jest arcyważne pytanie. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
5: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama.
10: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
11: Kawusi?

Wiktoria Kida, zdolna, przezdolna, przeurocza, przekochana i tak dalej, samo prze, naiwna. Ja czekam na nowość od Wiktorii Kidy, doczekać się nie mogę, ale mam nadzieję, że w końcu ta chwila nastąpi. Przed nami, proszę Państwa, godzina 14, bo zbliża się już wielkimi krokami. 609-2x869, podglądam, co tam robicie. Napisała Kryśka, Kryśka napisała tak, no już bardziej z tym obiadem u teściowej to prowadzący nie mógł trafić, właśnie jesteśmy w trasie, jedziemy do teściowej. W cudzysłowie to się pojawiło słowo hurra. Masz szczęście, Kryśka, że twoja teściowa tego nie widzi. Ale jak słucha Vox FM, to niestety obawiam się, że już wie. Sigma Nobody to Love, Nas szargane nerwy i Blue Lagoon Heartbreaker za chwilę. No też.

Atomic Kitten, czyli atomowe kociaki, tak chyba można przetłumaczyć, ależ one narobiły zamieszania w latach 2000 i zobaczcie, jak to bywa. Jak wiele gwiazd po prostu gdzieś znikły, a gdzie są, no kto to sprawdzi. The Tide is High, czyli piosenka, która poprawia humor niezależnie od pory dnia, tygodnia, roku i tak dalej. Chwilę przed godziną 14 mamy a propos pory. Pozwólcie, że zaproszę Was już teraz na wiadomości Vox FM, te punktualnie o 14. A muzycznie, spotkanie z Enrique Iglesiasem. Skąd wiedzieliście, że lubię Enrique? Nie wiedzieliśmy.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
12: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
1: Reklama.
13: Europejscy przywódcy ostrzegają przed rosyjskimi atakami. Putin dąży do eskalacji wojny. Czekają na decyzję sądu. Prokuratura chce aresztu dla mężczyzn odpowiedzialnych za uszkodzenie trakcji kolejowej w Katowicach. Szkółki ginących zawodów zostają w regionie sądeckim. Samorząd wyłożył pieniądze. Minęła 14. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Francja i Estonia przygotowują się na najgorsze scenariusze. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne ostrzeżenia płyną z Paryża i Tallina.

0: Dalej idzie minister obrony Estonii Martin Herem, który zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o współpracy w zakresie odstraszania nuklearnego.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Jest wniosek o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach. Ich działania doprowadziły do środowego paraliżu na kolei. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem i poważnych utrudnień dla pasażerów. Ze szczegółami Natalia Czarnuch.
2: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn w wieku 50 i 55 lat. Podejrzani mieli spowodować awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów, uszkodzić 4 kable odpowiedzialne za sterowanie ruchem kolejowym, a następnie ukraść ich elementy. Przyznali się do zarzutów i, jak twierdzą, kierowała nimi chęć osiągnięcia zysku. W wyniku awarii ruch na stacji Katowice był przez 2 godziny całkowicie wstrzymany, a później odbywał się z dużymi ograniczeniami. Podejrzani byli już wcześniej karani. Prokuratura podkreśla, że nie był to akt dywersji.
1: O czym informowała Natalia Czarnuch. Eksmisja Mazurskiej Służby Ratowniczej z działki w Okartowie wstrzymana. Ratownicy mają wynieść sprzęt i opuścić bazę w ciągu 14 dni. O szczegółach nasz reporter Andrzej Brzozowski.
3: W czwartek po godzinie 10 komornik sądowy wkroczył do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej nad jeziorem Śniardwy, działając na zlecenie burmistrza Pisza. Sprawa dotyczy wieloletniego sporu o działkę, którą ratownicy zajmowali przez 48 lat. Z tego miejsca prowadzone były działania ratownicze na mazurskich akwenach. Po negocjacjach egzekucja komornicza została odroczona o 2 tygodnie, a ratownicy liczą, że uda im się wypracować rozwiązanie pozwalające im nadal pełnić służbę w tym rejonie.
1: Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działają 2 organizacje niosące pomoc żeglarzom. Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie nad Śniardwami oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą w Giżycku. Szkółki ginących zawodów nadal w regionie sądeckim. To dzięki kolejnym pieniądzom, które wyłożył samorząd powiatu. Umowy z instruktorami są podpisane, a to oznacza, że zajęcia też mogą ruszać, mówi jej Krzysztof Szewczyk, szef Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.
4: 114 szkółek, które będą prowadzone przez 74 instruktorów. Przeważają szkółki muzykowania ludowego, ale oprócz tego są to szkółki bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, plastyki. Z naszej oferty korzysta ponad 1000 osób.
5: Uczę na skrzypcach i na kontrabasie. Pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, no to sam grałem chyba w 3 czy 4 zespołach, bo nie było skrzypków. Teraz mi się wydaje, że tych skrzypków już nie brakuje.
6: Szkółka ikonopisarska pracuje akurat z dorosłymi i panie są bardzo utalentowane. Mam chyba 2 albo 3 panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość.
1: Dodają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia. Szkółki ginących zawodów w regionie sądeckim działają od 26 lat. A dzisiaj do końca dnia pogodnie, ale na zachodzie i północy kraju możliwe zachmurzenie. Nad samym morzem pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 19 do 24 stopni Celsjusza. Jutro będzie jeszcze więcej chmur, możliwe opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie czekają nas większe przejaśnienia bez opadów. Termometry pokażą od 18 stopni na północy przez 20 w centrum kraju do maksymalnie 25 na Podkarpaciu.
7: 14 to jest taka pora w sobotę, że człowiek zaczyna się orientować, że w końcu chyba trzeba się ruszyć i coś ze sobą zrobić, bo mi cała sobota ucieknie. Tak, ja również znam te teksty, ale kompletnie się tym nie przejmujcie. Jeśli macie ochotę dzisiaj na tak zwane słodkie nic nie robienie, to jesteście w bardzo dobrych rękach. Kamil Rutkowski, zapraszam! A do nic nie robienia proponuję Enrique, romantycznie, za chwilę modelki i włodarski, lubię cię jak lato, czyli taka piosenka wspomnieniowa.

Santelmos Fire, czyli ognie świętego Elma. Jeśli ktoś kiedyś leciał samolotem na dużych wysokościach, to jest duża szansa, że widział coś takiego. Przepiękne zjawisko. Polecam każdemu przynajmniej raz w życiu zobaczyć. Niestety nie jest to takie proste. No na to się biletów akurat nie kupi. Proszę Państwa, jeśli macie wrażenie, że sobota mija dwa razy szybciej niż poniedziałek, to macie absolutną rację, bo dokładnie tak jest. Fizyka kwantowa nie zna co prawda odpowiedzi na to zjawisko, ale my przynajmniej wiemy, jak ten czas maksymalnie umilić. Szczegóły? Bardzo proszę. Dla tych, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić w sobotnie popołudnie, zespół Phil przychodzi z bardzo gotową odpowiedzią. Pokaż na co się stać, to biorę Fly High i Mig za chwilę po polsku. Nie ma mocnych na Mariole, nie wiem czy wiecie, ale nie ma.

0: Miesiące mijają, tygodnie mijają, a ten kawałek brzmi cały czas doskonale. Po prostu Andrea Bocelli z Davidem Guettą, to jest DNA, co jest waszym sobotnim DNA. Nawet nie chcę wiedzieć, ale jeśli jest tam jedzenie, to jest ciekawostka dla was. Nie wiem, czy wiecie, że banany są botanicznie jagodami, a truskawki nie są jagodami, tylko owocami zbiorowymi, a ich nasiona są na zewnątrz. Taka ciekawostka. Jak widzicie, świat jest pełen kłamstw, ale musicie przyznać, no to brzmi idealnie na temat do dyskusji przy grillu. Ktoś dzisiaj w ogóle robi?
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Jak sobota to...
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Por favore brzmi jak sobotnie popołudniowe wyznanie do żony albo do męża. Wiecie co robić, możecie zawsze powiedzieć: w radiu puścili, nie chciałem, nie planowałem, ale tak wyszło, sam wiesz co z tym zrobić. Jeśli macie akurat wolną chwilę, zapraszam na voxfm.pl, bo tam nasza zabawa VoxFM robi dzień dobry. Czyli zapewniamy, no właśnie, espresso macchiato jednym słowem i zapas kawy i króweczka do kawy. I żeby w czym tej kawy było się napić, to kubeczki dorzucamy od siebie. VoxFM robi dzień dobry, gdyby ktoś musiał również zobaczyć, skoli ma w akcji, zapraszam na naszego Instagrama. On tam dzień dobry mówi osobiście. Robin Schulz już gra.

0: Prosto z Rumunii. Nasza i wasza bardzo dobra przyjaciółka, czyli Holy Molly. Ostatnio o niej coś cicho, ale coś czuję, że to może być cisza przed burzą. Shot of Rent już teraz przed 15, za chwilkę wiadomości Vox FM, a po godzinie 15 i Velvet i Luca Rossi, Eli Oaks. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Bardzo udanego weekendu życzę, bo to się przyda. Ładujcie baterie i akumulatory przed poniedziałkiem, bo słyszymy się w poniedziałek o 14. Program To Jest Dzień. Do usłyszenia. Kamil Rutkowski, dzięki. Bye, bye.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: Reklama.
14: Poważny wypadek na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. Cywile uczą się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, to w ramach programów gotowości. Walczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze rozpoczynają właśnie mecz z Łotwą. Minęła 15. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek Niemcy. Wypadek na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył tam w samolot. Na płycie lotniska pojazd firmy sprzątającej uderzył najpierw w silnik, a później w schody wejściowe dla pasażerów. Kierowca został ciężko ranny i trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że przyczyną mogły być problemy zdrowotne mężczyzny. Wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Cywile uczą się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
15: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć, po co mam się przygotować. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, to jest także powódź, to nie tylko są zdarzenia

0: tego, nie mam w domu tego, więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
1: I przekładamy, tak, zarzepiamy całą opaskę.
2: Sprawdzamy,
1: super. Tak, natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. I tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
0: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
3: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział około 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne, chodzi o Szpital Miejski, Miejską Przychodnię oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
4: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
3: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w przyszłym tygodniu na sesji Rady Miasta. Początek walki o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze rozpoczęli właśnie mecz z Łotwą. O nastroje wśród kibiców przed tym spotkaniem pytał nasz reporter Rafał Różycki.
5: Nie ma co się bać, Łotwy?
6: Nie ma.
7: Będzie dla nas kolejny, spokojny, bezpieczny mecz. Uważam, że tutaj chyba nie ma się co denerwować i nasi po prostu następny mecz wygrają 3-0.
3: Lepsze z tej pary zagra w ćwierćfinale z Niemcami lub Bułgarią. W nocy sporo chmur, na północnym zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Rano kierowcy będą musieli uważać na gęste mgły. Temperatura wyniesie od 9 do 16 stopni. Z kolei jutro pod koniec dnia może pojawić się nieco więcej deszczu, a także burze. Najwięcej chmur na niebie zobaczą mieszkańcy północnej części Polski. Na termometrach od 17 do 25 kresek, najcieplej na Podkarpaciu. Ochłodzenie przyjdzie w poniedziałek, wtedy najwyższe wartości sięgną 18 stopni.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W tym domu nigdy nie zwalnia.
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Vox FM. Robi dzień dobry.
15: Magia radia.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: 5931.
12: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
13: Tragedia w zachodniopomorskim. Nie żyje motocyklista, zderzył się z osobówką. Polska stawia na system ostrzegania w tym roku. Specjalna aplikacja przedstawia 8-letnią sanitariuszkę w Bukowinie Tatrzańskiej. Powstaje wyjątkowy mural. Minęła 16. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. I na początek tragedia w zachodniopomorskim. W wypadku w Kobylance pod Stargardem zginął motocyklista. Zdarzył się z samochodem osobowym.
14: Pomimo podjętej reanimacji, kierujący motocyklem zmarł. Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora.
13: Mówiła Ewa Majdzińska ze stargardzkiej policji. Droga jest całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Po niebezpiecznych incydentach i eskalacji konfliktu ze strony Rosji Polska wzmacnia system ostrzegania. Pod koniec roku ma być dostępna specjalna aplikacja, która powiadomi o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić cały system, co dziś w Lublinie zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. To właśnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przeprowadzono treningi reagowania. Ze szczegółami nasz reporter Zbigniew Sapiński.
15: Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
16: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
15: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
13: Minister zapowiedział również, że na Lubelszczyźnie do końca roku zwiększona zostanie liczba syren alarmowych z 350

0: Kierowcy, ten wyrok jest do przyjęcia przez nas, ale to, co sąd zrobił z pasażerką, to jest jakiś jeden wielki żart.
1: Od wyroku odwołały się wszystkie strony. Termin apelacji Sąd Okręgowy w Kaliszu jeszcze nie wyznaczył.
2: To są wiadomości Vox FM.
1: Polscy siatkarze coraz bliżej ćwierćfinału Mistrzostw Europy wygrywają. Z Łotwą już 2-0. Pierwszego seta wygrali 25-17, drugiego do 16. Przypomnijmy, wygrany z tej pary o półfinał zagra z Niemcami lub Bułgarią. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej. Przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółeczek.
3: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka. Pomimo właśnie dramatycznej sytuacji niesie uśmiech.
4: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy i duży może się wykazać czymś fajnym.
1: Mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły, a jego autorami są Mariusz Brodowski i Sylwester Krawczyk. W nocy sporo chmur, na północnym zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Rano kierowcy będą musieli uważać na gęste mgły. Temperatura wyniesie od 9 do 16 stopni. Z kolei jutro, pod koniec dnia, może pojawić się nieco więcej deszczu, a także burze. Najwięcej chmur na niebie zobaczą mieszkańcy północnej części Polski. Na termometrach od 17 do 25 kresek. Najcieplej będzie na Podkarpaciu. Ochłodzenie przyjdzie za to w poniedziałek, wtedy najwyższe wartości sięgną 18 stopni.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
10: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokłóciliście się?
0: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
2: Ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: 5931.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
16: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.
1: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
20: Kawusi? What is

0: вечорем на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś.
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
20: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
21: Play.
22: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
8: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Śpisz? Śpisz!
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie,
1: pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
10: 15 zł.
9: Lepiej.
10: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
9: Z kuponami?
10: Cieplej.
9: W Orlen Witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
1: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
0: Z PSB zawsze się da.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. L.
7: Reklama.
8: 3, 2, 1. DJ Harris i

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: 5931.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.
4: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Trzy, dwa, jeden.

Już teraz przed wami DJ Harris In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.